lampulasz kuniszeje. Ta ja trysą, ta i doraju, ta i stał sobie z kraju. Zwiedli Petra z makohona, bo podaj darze puchaju. Ta ja trysą, ta i doraju, ta i stał na porozie. Zwiedli Petra makohona.